Edin, mnoho specijalen koncert. Ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Koko Band i Ivana na 17 oktombri. Farena 4 8 Sofia.